Gome nezvidimbo makuma atatu nezvipfemba mwendedzonguva kunokimba mepo yeRadio Mozambique Misor Provincial yeManica Studio yemuchimwetange dzakambova kakaredzwa ndeAlec Macheso. Nguva dziri kufamba kudai zve mukana ngewekuti tinge tichisimudza dzimbo dzatinadzo. Mushure mekambwa kakainge kechibva kunyika yeZimbabwe iko zvino izvi ndoenda kunoona muembe unouya kuzotora mukana uno, ndoenda kunosimudza kambwa kari kuyawo mhepo kanowa kambo kakaridzwa ndeGood Boy. Kutera kwenyu ngakurambe kwakadaro.

Kobe marongomo na miseswa nemusajana kwana kuita mimvombamwe ndiona 14 hora zve 49 minutos ndakuenda kuti anijerango chimwana chopamuzi ichi ndikenda kenda kaimba na kardinali ngoma yake ndikafa vana vangu ndiani anozovaona vana vangu kuti vana ava ndiripo vari kurya zvinoita hino ndazopinda ndiani akuzovaona mwana simangu uyu Katarzora je 50 minuto jindiona mbere makome mashano miseswa kubuya kutrukita keda keda uri kuvia pano kuti tizozwa kuti ngenyi wakarangarira kuti vana vandazofa kunyamboti rufuririyo haro wakati vana ndazofa vachazotambujika inisiye kuti ndimbowana kuti vana vangu vangakura

Shano makome kana kuti shano misiswa chinokwana kuita mirongo mina dzisetora zvikwatro minuto zvinda kuti yonda social umboi mapoda kuti tione kuzwa mele nengoma yake ngozvo zvinoita tiri kuvhaisa nyamasi zuva rokupedzisira zuva romwedzi uno wechishanu mwedzi wechishanu wogore rozvoro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu doshimele event sesh ndakundida nijere hangu mugerezo mwana wakanyingo kuti mugerezo panongari vanhu mukamupa ndau yokuti vanhu vaende kotamba panosara pachena.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu